łzy wybierać, no i weźcież mnie. Sprzykrzyło mi się, sam ładne życie, chcę się ożenić, póki jest czas. Same racje przyznać musicie.

spać będzie sobie żoneczka moja i będzie o mnie mężulku śnić. Dam jej kawusie, ej do łóżecka, żeby

południa biedactwo stanie. Odpocznie sobie, po ciężkim śnie zje z apetytem drugie śniadanie. To i wtedy sobie do miasta.

Happy Jerry Show. Ładny, zmęczony, wrócę ze siapy do i gorącego. Chciałbym coś jeść, moja żoneczka, na ławku capu, da mi z pieciokiem, no i wóz też jeść.

heisan, ja se heisan, stam między górami, mi między górami. Żebyście mnie dziewki wzięli, poszedłbym ja z wami, mi poszedłbym z wami. Żebyście mnie dziewki wzięli, poszedłbym ja z wami.

dziewki przyszli, ojciec mi nie dał, ojciec mi nie dał, że ja jestem młodziusieńki, żeby pan mnie kochał, a żeby mnie kochał, że ja jestem młodziusieńki, żeby pan mnie kochał.

serduszko. Puść mnie, Janio, puść mnie, proszę płaczno. Odpuść kokaneczko, me serduszko. Ona Jasieńkowi odłożyła, że się do niej wróci ucieszona. Że cię pogniewała, to przebacz mnie.